0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 20. W Katowicach na 4 w województwie śląskim trwa wymiana uszkodzonych barier energochłonnych i kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami. Równolegle do piątku do 19. Na DK1 w kierunku Pszczyny miejscami wyłączone jest pobocze albo prawy lub lewy pas ruchu. Do piątku do północy na A1 między Pelplinem a Kopytkowem w województwie pomorskim prowadzone są prace remontowe na lewej nitce w kierunku Gdańska. Również do niedzieli do 20. Na DK90 na odcinku Jeleń, a Pinki w tym samym województwie trzeba uważać na roboty drogowe. Do piątku do 22. Na A6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz w województwie zachodniopomorskim remontowana jest nawierzchnia i odwodnienie. Kierowcy jadą tam z ograniczeniami i zwężeniami. Do środy 30 września do 1. W nocy na DK57 w Krasińcu w województwie mazowieckim realizowane jest zadanie drogowe. Na trasie mogą pojawiać się miejscowe utrudnienia dla kierowców. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. AfD zdobyła znaczną przewagę w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt. Friedrich Merz, przewodniczący CDU, spotkał się z członkami prezydium w Berlinie po ogłoszeniu wyników, ale nie wystąpił publicznie. Planował wypowiedź w telewizji, jeśli AfD uzyskałaby bezwzględną większość głosów. Nina Warken, minister w kancelarii kanclerza, mówiła o bardzo słabym wyniku CDU i potrzebie lepszej narracji wobec obywateli. Alternatywa dla Niemiec zdobyła około 44% głosów w niedzielnych wyborach do regionalnego parlamentu Saksonii-Anhaltu, wynika z sondaży Exit Poll. Nie jest jeszcze jasne, czy partia będzie mogła stworzyć samodzielny rząd, a ostateczny wynik wyborów ma być znany w poniedziałek nad ranem. Po głosowaniu pojawiły się skrajne komentarze polityków z Włoch, Węgier i Polski, a część z nich uznała wynik za sukces albo zagrożenie dla Europy. Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech Janusz Reiter ocenił, że wynik pokazuje przede wszystkim słabość niemieckich partii demokratycznego centrum. A niemieckie media pisały o teście polityki izolowania AfD przez partię głównego nurtu. W sieci pojawiło się fałszywe zdjęcie, które miało przedstawiać 96. urodziny Clinta Eastwooda w otoczeniu hollywoodzkich gwiazd, ale grafika okazała się dziełem sztucznej inteligencji. Najstarsza wersja obrazu została opublikowana 24 sierpnia na facebookowej stronie Ambre i oznaczono ją jako stworzoną przy użyciu AI. Analiza wykazała też błędy typowe dla takich generowanych obrazów, w tym nienaturalnie ułożoną szklankę w dłoni Roberta De Niro i zniekształcone obramowanie okna. W internecie krąży coraz więcej podobnych fałszywych zdjęć znanych osób, które użytkownicy biorą za prawdziwe. Serbki pokonały Polki i wyeliminowały biało-czerwone z walki o medale Mistrzostw Europy. Polki dobrze zaczęły mecz, a Magdalena Stysiak zdobyła 10 punktów w pierwszej partii, ale później rywalki przejmowały inicjatywę i wygrały dwa pierwsze sety. W trzecim secie Polki odrobiły straty i wygrały tę część spotkania, jednak w czwartej partii Serbki znów były skuteczniejsze i zamknęły mecz. Biało-czerwone zajęły czwarte miejsce, powtarzając wynik z 2019 roku, a ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły 17 lat temu w Łodzi. Egipska prezenterka Sara Khalifa została skazana na śmierć przez powieszenie, a taki sam wyrok sąd karny w Kairze orzekł wobec 11 innych osób. Sąd uznał ich za winnych przestępstw związanych z handlem nielegalnymi substancjami, a Khalifa zaprzecza, by miała jakikolwiek związek ze sprawą. W toku postępowania władze skonfiskowały ponad 750 kg zakazanych substancji i surowców do ich produkcji oraz nielegalną broń palną i amunicję. Adwokat Khalify zapowiedział odwołanie od kary śmierci, a orzeczenie może zostać zaskarżone. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Hits of three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W niedzielę, 6 września 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy, w tym Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Euro Jackpot, Kaskady, Ekstra Pensji i Ekstra Premii. Podano też ostatnie wyniki z 5 i 6 września oraz terminy kolejnych losowań, z których najbliższe Lotto i Lotto Plus zaplanowano na wtorek, 8 września 2026 roku o 22. W Euro Jackpot do wygrania jest 130 milionów złotych, a w Lotto kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 22 miliony złotych. Materiał zawierał również informacje o zasadach gry, cenach zakładów i najwyższych dotychczasowych wygranych w poszczególnych grach. AfD zdobyła 43,8% głosów w wyborach do Landtagu Saksonii-Anhalt, ale nie uzyskała bezwzględnej większości. CDU otrzymała 17,2%, SPD 9,3%, Zieloni 8,9%, Lewica 8,6%, a Sojusz Sachry-Wagenknecht 5,3%. Wolna Partia Demokratyczna nie weszła do parlamentu, zdobywając 2,6% głosów. AfD może potrzebować koalicjantów do utworzenia rządu. 80% Kanadyjczyków popiera wprowadzenie ceł odwetowych na towary ze Stanów Zjednoczonych, mimo obaw o wyższe koszty zakupów. Premier Mark Carney zapowiedział odpowiedź Kanady na zasadzie dolar za dolara. 85,6% respondentów popiera zakończenie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, a 78% aktywnie szuka krajowych produktów zamiast amerykańskich. 53% Kanadyjczyków nie uważa Stanów Zjednoczonych za wiarygodnego sojusznika. Richard Wiseman z University of Hertfordshire przeprowadził projekt Laughlab, w którym internauci z około 70 krajów przesłali ponad 40 tysięcy dowcipów i oddali niemal 2 miliony ocen. Najwyższą średnią ocen zdobył żart o dwóch myśliwych, przesłany przez Gurpala Gosala, psychiatrę z Manchesteru. Eksperyment pokazał, że ten dowcip był najlepiej ocenionym żartem w badanej bazie, choć nie oznacza to, że rozbawi każdego. Badanie wykazało też, że poczucie humoru zależy od języka, kultury, wieku i płci, a sama konstrukcja zwycięskiego żartu opiera się na zaskakującym odwróceniu oczekiwań. Rosyjski pisarz Zachar Prilepin stwierdził, że rozmowa o zajęciu Kijowa czy Odessy nawet nie wchodzi w grę, za zdobycie Kijowa nie rozwiązałoby problemu Ukrainy. Podczas prezentacji swojej najnowszej książki podważał też możliwość trwałego podporządkowania zajętych terenów i zasugerował, że Rosja mogłaby w ciągu pół roku lub roku ogłosić przyłączenie Donbasu jako wielkie zwycięstwo. Odrzucił tezę, że Ukrainę wymyślił Lenin, twierdząc, że określenia Ukraina i państwo ukraińskie funkcjonowały już w dawnych stuleciach. Prilepin mówił również o trwającym od blisko 4 stuleci cyklu konfliktów między Rosją i Ukrainą oraz o przesiedleniach na Kubań i przymusowym strzyżeniu czubów. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wybory samorządowe w niemieckiej Saksonii-Anhalt zakończyły się o 18:00. A wstępne wyniki sondażu Exit Poll dla telewizji ZDF wskazują na zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec z poparciem rzędu 44%. Na drugim miejscu plasowała się CDU z wynikiem 18,5%, a Die Linke i SPD zdobyły po 9% głosów. Zieloni uzyskali 8,5%, a według prognozy publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego ARD próg wyborczy przekroczyła jeszcze partia BSW z wynikiem 5%. Jeśli te wyniki się potwierdzą, Alternatywa dla Niemiec może po raz pierwszy znaleźć się w rządzie na poziomie landu. A policja w Magdeburgu zmobilizowała wszystkie siły i zabezpiecza centrum miasta przed możliwymi zamieszkami. 5 osób trafiło do szpitala po wypadku w Uniemyślu, do którego doszło po policyjnym pościgu za 17-letnim kierowcą. Młody mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli w Trzebieży, a podczas ucieczki stracił panowanie nad Oplem Corsą i czołowo zderzył się z innym Oplem, po czym zahaczył o kolejny samochód. Lotnicze pogotowie ratunkowe zabrało 17-latka do szpitala, a do szpitala trafiło też 3 innych nastolatków jadących z nim oraz pasażerka drugiego auta. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i ratownicy medyczni, którzy ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Wielką Wrocławską wygrał Czech Jan Odlozil, a na podium znaleźli się też jego rodacy Petr Tuma na koniu Red Gaeton i Jan Vana na Beau Saonis. Gonitwa była rozgrywana na dystansie 5000 m, a na torze ustawiono 23 przeszkody. Wielka Wrocławska należy do 3 najważniejszych gonitw z przeszkodami w tej części Europy, obok Wielkiej Pardubickiej i Gran Premio Merano we Włoszech. Pula nagród wyniosła 200 000 zł. Legendy Legii Warszawa zagrały w wyjątkowym meczu, a kapitanami drużyn byli Leszek Pisz i Mirosław Radowicz. Na trybunach pojawiło się około 10 000 osób, a spotkanie komentował Dariusz Szpakowski z Jerzym Engelem. Drużyna Radowicza wygrała 5-2, choć uczestnicy podkreślali, że najważniejsze było spotkanie ze starymi znajomymi i wspólne świętowanie historii klubu. W meczu wystąpili m.in. Jan Urban, Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlał, Paweł Janas, Roman Kosecki, Michał Kucharczyk i Jakub Rzeźniczak. Turczynki zdobyły Mistrzostwo Europy i jednocześnie zapewniły sobie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. W finale pokonały rywalki po Kiebreaku, a 3 lata temu w Brukseli również wygrały po Kiebreaku z Serbkami. Biało-czerwone zakończyły kolejne Mistrzostwa Europy poza podium, a ostatni medal, brązowy, zdobyły 17 lat temu w Łodzi. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosyjskie wojska zaatakowały w nocy z niedzieli na poniedziałek Zaporoże, używając bezzałogowych statków powietrznych i uderzając między innymi w centrum handlowe. Obwodowy Zarząd Wojskowy Zaporoża podał, że nie odnotowano ofiar śmiertelnych. W Mariupolu doszło do ataku na centrum handlowe Galaktyka, a szczegóły dotyczące strat pozostają nieznane. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wysłał swoich przedstawicieli do Kijowa, gdzie rozmawiali z Wołodymyrem Zełenskim, ale po spotkaniu nie ogłoszono przełomowych deklaracji. Polska znajduje się dziś pod wpływem antycyklonu Ulrich, który przynosi poprawę pogody. Będzie więcej słońca, a temperatura wzrośnie do 18-23 stopni Celsjusza w różnych regionach kraju. Na północy możliwe są słabe, przelotne opady deszczu, a w pozostałej części kraju opadów nie będzie. Wiatr ma być południowy, słaby i umiarkowany, a noc cieplejsza z możliwymi niewielkimi opadami w niektórych miejscach. Alternatywa dla Niemiec wygrała niedzielne wybory do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt, zdobywając 44,1% poparcia w exit pollu przeprowadzonym dla stacji ZDF. Według sondażu partii brakuje jednego mandatu do większości w Landtagu, a chadecka CDU uzyskała 18,5%, lewica 9,2%, socjaldemokratyczna SPD 8,8%, a zieloni 8,7%. Jared Kushner i Steve Witkow spotkali się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim po wcześniejszych rozmowach w Moskwie z Władimirem Putinem. Roman Rzet został doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach w sprawie Zonda Crypto, a prokuratura podała, że zatrzymanie nastąpiło z powodu uzasadnionej obawy ucieczki. W katastrofie samolotu towarowego na lotnisku w Miami zginęło 5 osób, a 5 zostało rannych. Lądujący Boeing 300 linii Prime Air zjechał z pasa startowego, staranował liczne samochody i zatrzymał się na polu przy lotnisku. Strażacy podali, że pilot i drugi pilot zostali bezpiecznie ewakuowani, a silniki maszyny zapaliły się, lotnisko wstrzymało wszystkie loty, a 2 z 4 pasów startowych zostały później ponownie otwarte. Federalna Administracja Lotnictwa wszczyna śledztwo, a Boeing i linia lotnicza 21R zadeklarowały wsparcie dla rządowego dochodzenia. Zbigniew Parafianowicz ocenił, że Putinowi sprzyja sytuacja polityczna w zachodniej Europie, w tym rosnące poparcie dla AfD w Niemczech. Publicysta stwierdził też, że Rosjanie liczą na sukces skrajnej prawicy w Europie, a wyniki AfD w lokalnych wyborach w Saksonii-Anhalt nazwał historycznym rezultatem. Wskazał, że Niemcy pod rządami CDU stoją przy Ukrainie i wysyłają do Kijowa sprzęt wojskowy, dlatego Kreml może liczyć na osłabienie wsparcia dla tego kraju po zmianach politycznych w Europie. Parafianowicz dodał, że Rosja może próbować osiągać swoje cele bez wypowiadania wojny, przez osłabianie europejskich elit. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 20 w Katowicach na 4 kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami przy wymianie uszkodzonych barier energochłonnych. Równolegle na DK1 w kierunku Pszczyny do Piątku, 18 września, do 19.00 lokalnie wyłączone są pobocze oraz prawy lub lewy pas ruchu. W województwie pomorskim do Piątku do północy trwają prace na A1 między Pelplinem a Kopytkowem na lewej nitce w kierunku Gdańska. Również na DK90 między Jeleniem a Plinkami utrudnienia potrwają do niedzieli, 20 września, do 20.00. Na A6 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz do Piątku, 18 września, do 22.00 remontowana jest nawierzchnia i odwodnienie. Kierowcy muszą tam uważać na zwężenia i spowolniony przejazd. W województwie mazowieckim na DK57 w

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Po tym mogą wysyłać sygnały stresu i dyskomfortu przez zachowanie ciała, choć nie okazują tego wprost. Do takich znaków należą m.in. drżenie ogona, unoszenie łapy, marszczenie futra na grzbiecie, oblizywanie nosa, intensywne wylizywanie sierści, zastyganie w bezruchu oraz uszy skierowane do tyłu. Jako możliwe przyczyny wskazano przeprowadzkę, nowego zwierzaka lub nową osobę w domu, remont, hałas, zmianę rutyny, konflikty między kotami i wizyty u lekarza weterynarii. Wśród skutków wymieniono ukrywanie się, znaczenie terenu moczem, nadmierne drapanie mebli, agresję, utratę apetytu i wylizywanie sierści prowadzące do jej utraty. W wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt zwyciężyła populistyczna partia AfD, zdobywając 43,8% głosów. Partia nie uzyskała jednak bezwzględnej większości w parlamencie. Reakcje na wynik wyborów były skrajne, od gratulacji po ostrzeżenia przed zagrożeniem dla wartości liberalnych. Elon Musk wyraził wsparcie dla AfD, pisząc Gute Gemacht pod postem Alice Weidel. Korea Północna oficjalnie wcieliła do służby niszczyciel rakietowy Kangkon, który ma wyporność 5000 ton i został zaprojektowany z myślą o przenoszeniu broni nuklearnej. To druga w tym roku jednostka tej klasy, która zasiliła flotę reżimu Kim Jong-una. Okręt ma pełnić rolę w TZW, systemie reagowania nuklearnego i odstraszania przeciwników. Podczas uroczystości w Wonsan Kim Jong-un zapowiedział kontynuację rozbudowy floty i stwierdził, że za 8 miesięcy świat zobaczy kolejne postępy Korei Północnej w dziedzinie militarnej. Kangkon jest siostrzaną jednostką okrętu Hoehyeon. Za jego budowa wcześniej napotkała problemy, gdy w maju ubiegłego roku okręt wywrócił się podczas próby wodowania. Iga Świątek zagra w poniedziałek o 17:30 czasu polskiego z Ain Wenzheng o awans do ćwierćfinału US Open. Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek, a wśród mężczyzn odpadli Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Polka w trzeciej rundzie pokonała Czeszkę Marię Bouskową 7-6, 7-3, 7-6, 7-3, a Schenk po ciężkim meczu wygrała z Amerykanką Madison Keys. W światowym rankingu Świątek zajmuje 8 miejsce, a Ain Wenzheng jest 121. I w Nowym Jorku wraca do formy po problemach zdrowotnych. AfD zdobyła w Saksonii-Anhalt 43,8% głosów i 39 mandatów w osobowym parlamencie landu, ale nie ma samodzielnej większości. CDU uzyskała 17,2% i 15 mandatów, SPD 9,3% i 8 mandatów, Zieloni 8,9% i 8 mandatów, Lewica 8,6% i 8 mandatów, a BSU 5,3% i 5 mandatów. Do wyboru premiera potrzeba co najmniej 42 głosów, a w trzeciej turze wystarczy zwykła większość, więc kandydat AfD może zostać wybrany także bez poparcia większości wszystkich posłów. Do czasu wyboru nowego szefa rządu premier Saksonii-Anhalt Sven Schulze z CDU i jego gabinet pozostaną na stanowiskach w charakterze tymczasowym. A pierwsze posiedzenie nowego parlamentu musi odbyć się najpóźniej do 6 października 2026 roku. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 9 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Krzyżowa a węzłem LSSE obszar Krzywa koło Zgorzelca zablokowany jest prawy pas ruchu. Od 8 do 17 w województwie podkarpackim na DK28 między Wójskiem a Tyrawą Wołoską koszenie poboczy miejscami zwęża jezdnię i wprowadza ruch wahadłowy. Równolegle w Pisarowcach potrwa to do środy do 17, a kierowcy muszą liczyć się z wahadłem, zwężeniem

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 47-latek poszukiwany od lipca 2025 roku listem gończym przez prokuraturę okręgową w Gliwicach został zatrzymany w rejonie Alicante w Hiszpanii i przewieziony do Polski pod koniec sierpnia. W sprawę zaangażowali się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a działania koordynowano także przez europejską sieć NFAST. Mężczyzna jest podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Przestępstwa przeciwko wolności i zdrowiu oraz udział w przewozie nielegalnych wyrobów tytoniowych bez akcyzy o wartości blisko 18 milionów złotych. Trafił do zakładu karnego, gdzie przebywa w tymczasowym areszcie, a grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Kwalifikacja wojskowa w 2027 roku ma zostać ogłoszona 15 stycznia. A prace komisji lekarskich w całym kraju będą prowadzone od 1 lutego do 30 kwietnia 2027 roku. Procedura obejmie przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2008 roku oraz mężczyzn z roczników od 2003 do 2007 bez nadanej kategorii wojskowej, a także część kobiet urodzonych w latach 2000-2008 z kwalifikacjami przydatnymi do służby lub kończących odpowiednie kierunki nauki. Sama kwalifikacja nie oznacza automatycznego powołania do wojska, bo komisja ustala kategorie zdolności do służby i uzupełnia ewidencję wojskową. Osoby z kategorią D lub E, a także część osób z kategorią B, nie trafią do czynnej służby w zakresie wynikającym z tych orzeczeń, a niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną. Jamie Vardy wraca do Anglii i dołącza do Burnley, z którym podpisał umowę po odejściu z włoskiego Cremonese. 39-letni napastnik powiedział, że chce pomóc drużynie wrócić na właściwe tory. Burnley zajmuje obecnie ostatnie miejsce w Championship po 3 porażkach w 5 meczach. W Zielonej Górze podczas winobrania zmarł 75-latek, który wszedł do przenośnej toalety i nie wychodził przez dłuższy czas. Kobieta towarzysząca mężczyźnie wezwała policjantów zabezpieczających teren imprezy, a po otwarciu kabiny funkcjonariusze znaleźli go nieprzytomnego i bez oznak życia. 7 policjantów prowadziło reanimację do przyjazdu karetki, ale mężczyzny nie udało się uratować. Policja zabezpieczyła ciało zmarłego mieszkańca Gubina, a przyczynę śmierci ma wskazać sekcja zwłok. Alternatywa dla Niemiec zdobyła 44% głosów w wyborach do Landtagu Saksonii-Anhalt, wyprzedzając CDU, która uzyskała 17,5%, oraz SPD z wynikiem 9,0%. Wiceminister spraw zagranicznych ocenił, że taki wynik skrajnej partii może wpłynąć na rząd centralny i politykę wewnętrzną Niemiec, ale nie spodziewa się zmiany polskiej polityki wobec Niemiec. Dodał też, że nie przewiduje radykalnej zmiany podejścia CDU i partii głównego nurtu do Ukrainy, choć trzeba być przygotowanym na ewentualne zmiany w polityce zagranicznej Niemiec. W odniesieniu do rozmów amerykańskich wysłanników z Władimirem Putinem w Moskwie powiedział, że 3-dniowe wstrzymanie ataków na Kijów należy traktować jako gest wobec strony amerykańskiej, ale nie jako dowód dobrej woli Rosji. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 9 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Krzyżowa a węzłem LSSE obszar Krzywa koło Zgorzelca zablokowany jest prawy pas ruchu. Od 8 do 12 na DK83 między Wartą a Sieradzem w województwie łódzkim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie. Również od 8 do jutra do 18 na 4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwa remont elementów obiektu mostowego i ruch jest ograniczony. Dodatkowo do 19 w tym samym miejscu prowadzone jest oczyszczanie urządzeń odwadniających. Od 9 do 13 w województwie podkarpackim na 4 między Rzeszowem Zachód a Rzeszowem Północ zajęty jest pas wolny w kierunku Krakowa, bo prowadzone są prace przy ekranach akustycznych na obiekcie WA-155. Równolegle od 9 do 18 między węzłem Dębica Wschód a węzłem Sędziszów Małopolski trwa zamiatanie nawierzchni i roboty postępują zgodnie z planem. Do jutra do 15 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Człuchowem a Bydgoszczą odcinek obodowo Mąkowarsko jest nieprzejezdne dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Dla cięższych aut wyznaczono objazd w kierunku Bydgoszczy przez Sępólno Krajeńskie i Tuchole. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to the D.

Minęła 9. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W nocy z niedzieli na poniedziałek w berlińskiej dzielnicy Neukölln padły strzały, a policja znalazła ciężko rannego mężczyznę, który zmarł na miejscu mimo prób reanimacji. Sprawca lub sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Dochodzenie prowadzi 5. Wydział Zabójstw Berlińskiej Policji. W Berlinie rośnie liczba incydentów z użyciem broni, dlatego policja powołała specjalną jednostkę Ferrum. Alternatywa dla Niemiec uzyskała najlepszy wynik w wyborach w Saksonii-Anhalt, zdobywając ponad dwukrotnie więcej głosów niż 100. Czołowy kandydat AfD Ulrich Siegmund prowadził kampanię opartą na pozytywnych przesłaniach, co przyciągnęło wielu wyborców. Partia zakłada możliwość utworzenia rządu nawet bez bezwzględnej większości, a starsi działacze AfD sugerują zmiany w szeregach CDU. Tematy związane z przestępczością i bezpieczeństwem wewnętrznym były kluczowe dla wyborców AfD, a partia przyciągnęła także nowych wyborców, w tym osoby, które wcześniej nie głosowały. W Niemczech doszło do 2 incydentów związanych z infrastrukturą energetyczną w Berlinie i w Nadrenii Północnej Westfalii. W Berlinie wybuchł pożar na placu budowy przy podstacji, a przyczyna zdarzenia pozostaje nieznana. W Wesel policja prowadziła operację na stacji benzynowej, gdzie odkryto dziurę w ogrodzeniu zakładu RWE. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie serii ataków sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w różnych regionach Niemiec, a Daniel V. jest poszukiwany w związku z tymi incydentami. Na wawerskim odcinku południowej obwodnicy Warszawy zderzyło się 5 pojazdów na jezdni w kierunku Ursynowa, tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów. Nikomu nic się nie stało, ale ruch w tej okolicy jest znacznie utrudniony. Korek na trasie sięga 6 km. Przechodzące przez trasę S2 dziki mogły być przyczyną kolizji. Rząd rozważa wstrzymanie prac nad ustawą o kryptoaktywach po 3 z rzędu wecie prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o rynku kryptoaktywów. W Ministerstwie Finansów pojawił się pomysł, by odłożyć krajowe przepisy do czasu aktualizacji unijnego rozporządzenia MiCA w 2027 roku. W piątek Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta, więc projekt nie został przyjęty. Minister Andrzej Domański nie przedstawił jasnych planów dotyczących nowego projektu ustawy. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Na południu Polski temperatura spadła do minus 5 stopni Celsjusza, a najniższe wartości odnotowano w rejonie Orawy i Hali Izerskiej. Przy gruncie było nawet minus 8 stopni Celsjusza, a na Orawie pojawił się przymrozek. Najbliższa noc punktowo również zapowiada się bardzo zimno, a w wyższych partiach kraju temperatura może sięgnąć od 20 do 22 stopni Celsjusza. Ciepły wiatr fenowy ma sprawić, że wartości na termometrach będą mocno zróżnicowane. Robert Biedroń skomentował aferę Zonda Crypto, nazywając ją jedną z największych w IRP i mówiąc o obawie związanej z politykami prawicy, którzy mogą być z nią powiązani. Europoseł Lewicy stwierdził też, że widzi strach w oczach polityków polskiej prawicy. Zwrócił uwagę na konieczność obnażenia nieprawidłowości i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Zapowiedział, że rząd planuje nowy projekt dotyczący Zonda Crypto. Dzieci przyjmowane w czwartki na oddział chirurgii Szpitala Powiatowego w Gnieźnie muszą być odsyłane do placówek w Poznaniu, bo jedynym dyżurującym chirurgiem jest tam wicedyrektor Mateusz Hen, objęty zakazem kontaktu z nieletnimi na mocy Lex Kamilek. Lekarz, skazany sześciokrotnie, przyjmuje w poradni chirurgicznej od środy do piątku, a w czwartki jego zastępca pracuje w Wągrowcu, oddalonym o 50 km od Gniezna. Mateusz Hen jako wicedyrektor do spraw lecznictwa nadzoruje pracę kilkunastu poradni, oddziału chirurgii i opieki paliatywnej, a także nocnej i świątecznej opieki medycznej. Dyrektor szpitala Filip Waligura potwierdził też, że chirurg kontroluje pracę spółki Medsfera, która wygrała konkurs na obsługę chirurgii w 2025 roku, już po prawomocnym wyroku w sprawie pobicia. Donald Trump opublikował w serwisie Truth Social mapę stanu Nowy Meksyk, na której słowo Meksyk zostało przekreślone i zastąpione słowem Ameryka, sugerując zmianę nazwy na Nowa Ameryka. W sierpniu podpisał rozporządzenie wykonawcze, na mocy którego zmieniono nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka, a w niedzielę pokazał grafikę nawiązującą do tej decyzji. W ostatnim czasie zasugerował też zmianę nazwy cieśniny Ormus na cieśnina Trumpa, a Biały Dom opublikował u siebie jego post z nową mapą. 20 stycznia 2025 roku podpisał rozporządzenie o przywracaniu nazw, które uczczą amerykańską wielkość, na mocy którego Zatokę Meksykańską zmieniono na Zatokę Amerykańską, a Denali ma ponownie stać się górą Skinner. Alior Bank, MBank, BNP Paribas oraz Bank Millennium mają zmienić swoje praktyki po decyzjach zobowiązujących wydanych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zakwestionował sposób rozpatrywania zgłoszeń o nieautoryzowanych transakcjach, wskazując, że banki nie zawsze zwracały pieniądze w ustawowym terminie, a czasem traktowały uwierzytelnienie klienta jak zgodę na transakcję. Decyzje kończą trwające blisko 4 lata postępowania wobec tych instytucji, a banki mają ponownie przeanalizować wcześniej odrzucone zgłoszenia klientów. W toku pozostaje jeszcze 10 postępowań dotyczących analogicznych zarzutów wobec innych banków. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Nie potrafię przestać. You're listening to the DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sławomir Sierakowski ocenia, że nadchodzące wybory w kilku kluczowych państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, mogą doprowadzić do paraliżu wspólnoty. Mówi, że Unia może zamienić się na parę lat w klub dyskusyjny, jeśli nie uda się zbudować skutecznych koalicji, zwłaszcza wobec populistycznych ugrupowań. Zwraca też uwagę na rozdrobnienie polskiej prawicy, które jego zdaniem może hamować jej drogę do władzy. Wskazuje ponadto, że Amerykanie mogą wpłynąć na sytuację w Polsce w sprawie ewentualnej współpracy z marginalnymi ugrupowaniami. Alternatywa dla Niemiec zdobyła 44,5% głosów w wyborach w Saksonii-Anhalt, a CDU uzyskała 18,5%. Wynik ten pokazuje głęboki podział w Niemczech i wzmacnia pozycję AfD, która zyskuje coraz większe poparcie w całym kraju. Wzrost znaczenia tej partii może przełożyć się na relacje Niemiec z Unią Europejską oraz na wsparcie dla Ukrainy. Tradycyjne partie utrzymują wobec AfD polityczną zaporę, a skutki wyborów w Landzie mogą wykraczać poza jego granice. Izraelska armia przeprowadziła atak w południowym Libanie, w którym zniszczony został budynek mieszkalny. Zginęło 11 osób, w tym niemowlęta oraz dwóch ratowników. Do ataku doszło w mieście Kfar Reman, gdzie śmierć poniosło 9 osób cywilnych. Izrael intensyfikuje naloty w Libanie po wcześniejszym ostrzale ze strony Hezbollahu. Elon Musk po niemiecku skomentował zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt, odpowiadając na wpis Alice Weidel słowami "Gut gemacht". Ulrich Siegmund, który stoi na czele partii w Saksonii-Anhalcie, podziękował miliarderowi za wsparcie i zasugerował możliwość silnej i konstruktywnej współpracy. Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8% głosów w niedzielnych wyborach do Landtagu. A chadecka CDU uzyskała 17,2%, SPD 9,3%, Zieloni 8,9%, a Lewica 8,6%. AfD została uznana w wielu niemieckich krajach związkowych za organizację prawicowo-ekstremistyczną i zagrożenie dla porządku konstytucyjnego państwa. Donald Tusk ocenił po wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu Alternatywy dla Niemiec. Partia zdobyła 43,8% głosów, a premier sugerował, że z takich wyników cieszą się w Polsce także osoby związane z Konfederacją i Prawem i Sprawiedliwością. Na jego wpis zareagował eurodeputowany Alternatywy dla Niemiec Tomasz Froelich, pisząc: Herr Tusk, zjedz Snickersa. Alternatywa dla Niemiec znacząco poprawiła swój wynik wobec wcześniejszych wyborów. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: This is Radio DHT.
2: You hear nothing but the best.
0: Playing on www.radiodht.com.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Policja odnalazła 9 kolejnych samodzielnie wykonanych ładunków wybuchowych przy linii wysokiego napięcia w pobliżu miejscowości Schleife w Saksonii, kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. Ładunki zostały zneutralizowane, a ich łączna liczba wzrosła do 21. Akcja policji rozpoczęła się w piątek przy stacji transformatorowej Graustein. Władze apelują do mieszkańców o przekazywanie informacji dotyczących incydentów. Gary Kasparow wzywa Zachód do traktowania wojny z Rosją jako własnej sprawy i do pełnego zaangażowania militarnego po stronie Ukrainy. Postuluje natychmiastową ochronę ukraińskiej przestrzeni powietrznej, dostarczenie całej potrzebnej broni oraz skuteczne egzekwowanie istniejących sankcji wobec Rosji. Domaga się też zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją i wykluczenia jej z organizacji międzynarodowych opartych na zasadach demokracji. Wśród jego postulatów jest także przejęcie rosyjskich funduszy suwerennych i wykorzystanie ich do sfinansowania działań wojennych w Ukrainie. Generał Jarosław Szymczyk stawił się dziś w sądzie w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji z 14 grudnia 2022 roku. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, a przed godziną 11 zero strony weszły do sali przeznaczonej do niejawnych rozpraw. Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarża go o posiadanie granatnika RGW-90 bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia podczas kontroli w Dorohusku oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób w siedzibie Komendy Głównej Policji. Za pierwszy czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a za drugi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Chirurg z Gniezna, Mateusz Hen, ma zakaz leczenia dzieci, co wpływa na małych pacjentów Szpitala Powiatowego Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, szczególnie w czwartki. W te dni jest on jedynym chirurgiem na dyżurze, więc dzieci trafiają do lekarza, który nie może ich leczyć. Hen pełni też funkcję wicedyrektora szpitala i nadzoruje pracę oddziałów dziecięcych. Jego plany dotyczące prywatyzacji szpitala budzą niepokój wśród personelu. Sojusz Północnoatlantycki prowadzi ćwiczenia w rejonie Islandii, by utrzymać rosyjskie okręty podwodne z dala od przesmyku Bug między Grenlandią, Islandią a Wielką Brytanią. Na przełomie sierpnia i września zgromadziły się tam potężne siły sojusznicze, które ćwiczyły obronę tego strategicznego obszaru. Brak amerykańskich okrętów i samolotów w ćwiczeniach Northern Viking wskazuje na większą rolę europejskich sojuszników w strukturze dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojusznicy monitorują sytuację i wzmacniają obecność wojskową w regionie, a niemiecki rząd obawia się o podmorską infrastrukturę, taką jak kable internetowe i rurociągi. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Mózg zachowuje zdolność do regeneracji dzięki neuroplastyczności także w średnim wieku, a część skutków niezdrowych nawyków można cofnąć. Regularne ćwiczenia fizyczne poprawiają funkcje poznawcze, bo zwiększają przepływ krwi do mózgu, a nauka nowych umiejętności, takich jak gra na instrumencie czy nauka języków, aktywuje różne jego obszary. Dieta Mint, łącząca elementy diety śródziemnomorskiej, korzystnie wpływa na zdrowie mózgu. Dr Michaela Bloomberg z Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie mówi, że niektóre zmiany neurochemiczne wywołane przez przewlekłe palenie mogą wracać do poziomu charakterystycznego dla osób niepalących w ciągu tygodni lub miesięcy. Kijów gromadzi zapasy żywności i wody pitnej, przygotowując się na długotrwałe przerwy w dostawach prądu i inne sytuacje kryzysowe podczas nadchodzącej zimy. Priorytetem jest pomoc dla osób o niskich dochodach oraz znajdujących się w trudnej sytuacji. Miasto planuje też zorganizować ciepłe posiłki dla 25 tysięcy osób w razie kryzysu. Koordynację działań prowadzi Kijowska Centrala Humanitarna, a infrastruktura energetyczna pozostaje głównym celem rosyjskich ataków. Na parkingu przy zbiorniku wodnym koło Skarżyska Kamiennej policja zatrzymała 3 osoby po sygnałach o możliwej ustawce pseudokibiców. Wśród zatrzymanych jest 35-latek z obrażeniami typowymi dla bujek, który trafił do szpitala. Na miejscu znaleziono porzucone rękawice i ochraniacze na zęby. Czynności w tej sprawie trwają. Byli więźniowie polityczni apelują o wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie Pawła Kasprzaka, Piotra Niemczeka oraz pozostałych 24 osoby. Paweł Kasprzak odbył karę pozbawienia wolności po proteście ostatniego pokolenia, podczas którego nie podporządkował się poleceniom policji. Autorzy apelu kwestionują postępowanie nakazowe i wskazują na identyczny wyrok wobec 26 osób. Obecnie do odbycia kary więzienia skierowany ma zostać Piotr Niemczek. Michał S. przyznał się do zaatakowania i zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej. 19 sierpnia odbyło się czwarte przesłuchanie podejrzanego, które trwało ponad 6 godzin, a 2 września śledczy przeprowadzili wizję lokalną w Gdyni Dąbrowie, w miejscu zabójstwa. Michał S. został tymczasowo aresztowany 22 lipca 2026 roku i grozi mu dożywocie. Prokuratura przeszukuje miejsce zamieszkania podejrzanego oraz przesłuchuje świadków. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymarzeń.

zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT. Everybody's alright with me. Possibly you disagree.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Użytkownicy z Rosji zgłaszają problemy z dostępem do serwisu ChatGPT od 6 września 2026 roku. Kłopoty występują w 27 regionach Rosji, w tym w Moskwie i Sankt Petersburgu, i dotyczą braku dostępu do strony oraz problemów z logowaniem. Połączenia z ChatGPT.com są przerywane przed dotarciem do serwerów. Rosja nie jest na liście krajów, w których OpenAI oferuje swoje usługi. Policjanci zatrzymali Chevroleta Corvette z powodu braku przedniej tablicy rejestracyjnej. Okazało się, że samochód nie był zarejestrowany w Polsce, mimo zakupu w Stanach Zjednoczonych, a kierowca kupił tablice rejestracyjne przez internet. Auto nie miało też obowiązkowego ubezpieczenia, co grozi wysoką karą finansową. Mężczyzna może zostać ukarany od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za używanie nieprzypisanych tablic rejestracyjnych. Aktywiści klimatyczni przerwali poniedziałkową konferencję Włodzimierza Czarzastego, pojawiając się za jego plecami z transparentem "Ogarnijcie klimat" i domagając się odpowiedzi o dalsze działania rządzących. Dominika Lasota pytała marszałka Sejmu o kolejny krok, w tym o rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem obrony narodowej oraz o ustawę o bezpieczeństwie klimatycznym. Włodzimierz Czarzasty odpowiedział, że konferencję zorganizowano po apelu Polskiej Akademii Nauk i Koalicji Klimatycznej, bo o klimacie przestano mówić. Dodał, że po wakacjach to jeden z najważniejszych problemów i że Sejm jest otwarty na takie działania. Chińska firma państwowa Yilin Chemical Fiber Group dostarczyła Rosji materiały do produkcji dronów kamikaze. A ujawnione dokumenty potwierdzają dostawę 46 ton chemikaliów do produkcji włókna węglowego dla spółki zależnej Rosatomu. Te dane sugerują, że Chiny mogą być głównym dostawcą surowców dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Zachodnie rządy analizują dokumenty w kontekście potencjalnych sankcji wobec Chin. Informacje pojawiają się w momencie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przygotowuje się do spotkania z Xi Jinpingiem. Mikołaj Bondarenko, kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, został wykluczony z wyborów do Dumy Państwowej. Powodem decyzji była publikacja przez niego zdjęcia Aleksieja Nawalnego na kanale w serwisie Telegram w 2024 roku. Centralna Komisja Wyborcza Rosji odrzuciła jego odwołanie, mimo wcześniejszej grzywny za tę publikację. Z wyborów wykluczono też opozycjonistę Borysa Nadjeżdżina, a lista partii Jabłoko została odrzucona. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, przyznał, że zainwestował prywatne oszczędności w platformę Zonda Crypto i czuje się oszukany przez Przemysława Krala. Nie otrzymał dotąd zwrotu zainwestowanych środków. Po upadku Zonda Crypto złożył zawiadomienie do prokuratury i pracuje nad wnioskiem o zwrot funduszy z masy upadłościowej. Podkreślił też, że jego prywatna inwestycja nie powinna wpływać na pracę województwa lubelskiego. Alternatywa dla Niemiec zdobyła niemal 44% głosów w wyborach w Saksonii-Anhalcie i wygrała niedzielne głosowanie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił, że porażka CDU jest najpoważniejszą porażką jego partii od dziesięcioleci w tym regionie i że konieczne są głębokie reformy. Zapewnił też, że niemieckie instytucje są odporne i stabilne, a ustawa zasadnicza chroni ten porządek. AfD nie ma większości mandatów w parlamencie Saksonii-Anhaltu, ale będzie dążyć do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych z innych ugrupowań. Przed wyborami parlamentarnymi w Szwecji na jaw wyszły zarzuty, że partia Szwedzcy Demokraci mogła zostać zinfiltrowana przez rosyjskie służby. Organizacja pozarządowa Expo wskazała na urzędniczkę, która promowała prorosyjskie narracje. Liderka szwedzkiej socjaldemokratycznej partii robotniczej Magdalena Andersson domaga się wyjaśnień od premiera Ulf Kristerssona, a on zapowiedział, że jeśli zarzuty się potwierdzą, urzędniczka powinna zostać zwolniona. Wybory parlamentarne w Szwecji odbędą się 13 września. Prezes Łukoilu Wagit Alekperow zapowiedział, że koncern naprawi swoje rafinerie w ciągu 2-3 tygodni po ukraińskich atakach. Dekret Władimira Putina umożliwia nacjonalizację firm, które nie zapewniają bezpieczeństwa swoich obiektów po atakach dronów. Wicepremier Denis Manturow podał, że władze mają listę firm, wobec których będą podejmowane działania w związku z tym dekretem. Władimir Putin ogłosił też, że pozostało do naprawy 10% rafinerii, które zostały uszkodzone. Nowe progi zwalniające na ulicy Solnej w Krakowie wywołały krytykę mieszkańców, bo kierowcy omijają je środkiem jezdni. Magistrat przekonuje, że to optymalne rozwiązanie dla tego odcinka drogi. A ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Tomasz Tosza uważa, że lepszy byłby pojedynczy próg listwowy albo miejsca parkingowe po zewnętrznej stronie jezdni. Na Solnej 22 sierpnia Volkswagen Golf R prowadzony przez Huberta B. wypadł z jezdni i śmiertelnie potrącił młode małżeństwo. Sprawca usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez niezastosowanie się do ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, a grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W serwisie zrzutka trwa zbiórka pieniędzy na rzecz 8-miesięcznego Olivera, syna pary, która zginęła w wypadku. Stan dziecka jest stabilny i zostało przeniesione z intensywnej terapii na chirurgię ogólną. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między Stawiskami a Szczuczynem obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Do 18 na 4 w województwie podkarpackim między węzłem Dębica Wschód a węzłem Sędziszów Małopolski trwają prace związane z zamiataniem nawierzchni. Kierowcy muszą liczyć się z postępującymi robotami. Do 19 na 4 w województwie dolnośląskim między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec koło Zgorzelca zablokowany jest przejazd po pożarze busa. Do jutra do 18 na 4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwa remont elementów obiektu mostowego. Równolegle do 19 na tym samym odcinku prowadzone jest oczyszczanie urządzeń odwadniających. Do 20 w Katowicach na 4 wymieniane są uszkodzone bariery energochłonne, więc występują krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. Do jutra do 15 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 na odcinku Człuchów, Bydgoszcz, odcinek Obodowo, Mąkowarsko pozostaje nieprzejezdne dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Objazd w kierunku Bydgoszczy poprowadzono przez Sępólno-Krajeńskie i Tuchole. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wysoki komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Volker Turk powiedział w Genewie, że jest przerażony doniesieniami o w pełni autonomicznych dronach wystrzelonych przez Rosję, które zabiły 3 Ukraińców. Odniósł się do broni autonomicznej wykorzystującej sztuczną inteligencję do samodzielnego wyboru celów i wezwał do pilnego zakazu stosowania takiej broni. Do opisywanego ataku doszło w Zaporożu, gdzie dron miał zostać najpierw zaprogramowany do lotu w kierunku stacji benzynowej, a potem sam wybrał cel. W listopadzie kraje mają zdecydować, czy rozpocząć pełne negocjacje nad traktatem regulującym broń autonomiczną. Poseł PiS Michał Woś poinformował o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez premiera Donalda Tuska przestępstwa polegającego na ujawnieniu w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego Zonda Crypto. Chodzi o piątkowe wystąpienie premiera przed głosowaniem nad wetem do ustawy o rynku kryptoaktywów, kiedy zacytował fragmenty zeznań świadka w tym postępowaniu. Waldemar Żurek powiedział wcześniej, że premier miał prawo ujawnić te zeznania. Śledztwo w sprawie Zonda Crypto prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach od kwietnia, a w sierpniu połączono je ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Aktywiści klimatyczni przerwali poniedziałkową konferencję Włodzimierza Czarzastego, pojawiając się za jego plecami z transparentem "Ogarnijcie klimat". Dominika Lasota pytała marszałka Sejmu o kolejne kroki w sprawie bezpieczeństwa klimatycznego i o to, czy temat trafi także do rozmów z premierem Donaldem Tuskiem oraz ministrem obrony narodowej. Włodzimierz Czarzasty odpowiedział, że konferencję zorganizowano po apelu Polskiej Akademii Nauk i Koalicji Klimatycznej, bo o klimacie przestano mówić. Dodał, że po spotkaniu, w zależności od rekomendacji, będą podejmowane dalsze działania, a Sejm jest otwarty na takie inicjatywy. Nowelizacja kodeksu pracy rozszerza staż zatrudnienia o okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i pracy na umowę zlecenie. Co dla wielu pracowników oznacza prawo do 26 dni urlopu zamiast 20. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2026 roku w sektorze publicznym i od 1 maja 2026 roku w sektorze prywatnym. A obejmują także okresy sprzed 2026 roku, jeśli są odpowiednio udokumentowane. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że można sumować także rozdzielone przerwami okresy pracy na zlecenie i samozatrudnienia. Dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie trzeba złożyć u pracodawcy w ciągu 24 miesięcy od wejścia przepisów w życie, czyli do 31 grudnia 2027 roku w sektorze publicznym i do 30 kwietnia 2028 roku w sektorze prywatnym. W sondażu przeprowadzonym dla Rzeczpospolitej częściej wskazywano koalicję wyłącznie partii prawicowych niż Sojusz Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją. Blok z PiS, Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej, z ewentualnym udziałem Rozwoju plus Mateusza Morawieckiego, wybrało 27,8% respondentów, a koalicję Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją 23,9% badanych. 23,1% oceniło oba warianty tak samo, a 25,2% nie miało zdania. W badaniu SW Resarch wśród 800 internautów powyżej 18. roku życia koalicja prawicowa była częściej wybierana przez mężczyzn, za wśród kobiet najczęściej padała odpowiedź "nie mam zdania". Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Kraków-Bieżanów a węzłem Kraków-Wieliczka doszło do zderzenia 3 pojazdów. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między Stawiskami a Szczuczynem obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Równolegle do 18 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Dębica Wschód a węzłem Sędziszów Małopolski trwają prace przy zamiataniu nawierzchni. Do 19 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec przy granicy ze Zgorzelcem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po pożarze busa. Do jutra do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwa remont elementów obiektu mostowego. Dodatkowo do 19 w tym samym miejscu prowadzone jest oczyszczanie urządzeń odwadniających. Do jutra do 15 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Człuchowem a Bydgoszczą odcinek Obodowo Mąkowarsko jest nieprzejezdne dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Wyznaczono objazd w kierunku Bydgoszczy trasą przez Sępólno Krajeńskie i Tuchole. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Na 3 miesiące po jego zatrzymaniu w sprawie Zonda Crypto. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamia poinformowała, że mężczyzna usłyszał 2 zarzuty. Udziału w zorganizowanej grupie mającej popełniać przestępstwa oszustwa komputerowego oraz przywłaszczenia powierzonego mienia. Według prokuratury chodzi o szkodę dla użytkowników giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych. A za zarzucane czyny grozi do 5 lat więzienia, przy zastosowaniu artykułu 294 Kodeksu Karnego nawet 10 lat. Podczas zatrzymania i przeszukań zabezpieczono kosztowności i dokumenty, a Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8% głosów w wyborach do Landtagu Saksonii-Anhalt, a rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski uznał ten wynik za neutralny dla Polski. Narodowcy skupieni wokół Krzysztofa Bosaka przestrzegają jednak przed współpracą z AfD, wskazując na historyczne resentymenty i ataki tej partii na Polskę oraz jej interesy. Machulski ocenia z kolei, że kontakt z AfD jest potrzebny, by budować relacje na wypadek zdobycia przez nią władzy w Niemczech. Wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Steve Witkoff po rozmowach w Moskwie i Kijowie zapowiedział pracę nad zorganizowaniem trójstronnego spotkania między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Ukrainą. Amerykańscy negocjatorzy, w tym Jared Kushner, rozmawiali z prezydentem Władimirem Putinem i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Przed tymi rozmowami Rosjanie i Ukraińcy uzgodnili 3-dniowy zakaz ostrzałów. Witkoff mówi o znaczących postępach w planowaniu dalszych negocjacji, które mają prowadzić do zakończenia konfliktu. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, niespodziewanie odwiedził Sejm i spotkał się z wicemarszałkiem Szymonem Hołownią. Wizyta miała prywatny charakter i była związana z 50. urodzinami Hołowni. Bogucki mówił też o możliwości wprowadzenia poprawek do ustawy o kryptowalutach, które miałyby być korzystne dla inwestorów. Dodał, że rozmawia z różnymi politykami i marszałkami w sprawie współpracy. Jordan Bardella wzywa do rewizji polityki Francji wobec Ukrainy i proponuje bardziej pragmatyczne relacje oparte na wzajemnych korzyściach. Przewodniczący skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego krytykuje bezwarunkowe wsparcie dla Ukrainy i mówi, że Francja powinna wymagać gwarancji zwrotu inwestycji. Podkreśla też, że mimo zmian Francja nie porzuci Ukrainy, jeśli Marine Le Pen wygra wybory prezydenckie. Bardella zaznacza, że słabość przywódcza może prowadzić do dominacji ze strony mocarstw. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Kraków-Bieżanów a węzłem Kraków-Wieliczka doszło do zderzenia 3 pojazdów. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między Stawiskami a Sztuczynem obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Równolegle do 18 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Dębica Wschód a węzłem Sędziszów Małopolski trwają prace przy zamiataniu nawierzchni. Do 19 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec przy granicy ze Zgorzelcem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po pożarze busa. Do jutra do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwa remont elementów obiektu mostowego. Dodatkowo do 19 w tym samym miejscu prowadzone jest oczyszczanie urządzeń odwadniających. Do jutra do 15 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Człuchowem a Bydgoszczą odcinek obodowo Mąkowarsko jest nieprzejezdne dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Wyznaczono objazd w kierunku Bydgoszczy trasą przez Sępólno-Krajeńskie i Tuchole. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: With brightest blend of music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Senat odwołał planowane na ten tydzień posiedzenie, bo do Izby Wyższej Parlamentu nie wpłynęły rządowe projekty ustaw dotyczące reformy ochrony zdrowia. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat wyraziła zaskoczenie opóźnieniami ze strony Ministerstwa Zdrowia. Rząd zapewnia, że prace nad reformami są w zaawansowanej fazie i koncentrują się szczególnie na refundacji leków. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że przygotowanie projektów należy do rządu. Bartosz Bochenczak z Konfederacji oraz Marian Banaś nie wystartują w wyborach na prezydenta Krakowa, bo zebrali za mało podpisów pod swoimi kandydaturami. Bochenczakowi zabrakło 50 do wymaganych 3000 podpisów. Miejska Komisja Wyborcza ogłosi listę kandydatów w poniedziałek o 18. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września w związku z odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. W Chorzowie wybuchł pożar na złomowisku przy ulicy Wiejskiej, gdzie zapaliły się samochody. Ogień rozprzestrzenił się na magazyn z częściami samochodowymi. Do akcji skierowano 23 zastępy straży pożarnej, w tym 65 strażaków oraz jednostkę chemiczną. Mieszkańcy okolicznych miejscowości otrzymali alert RCB z zaleceniem, by zostać w domach, zamknąć okna i drzwi oraz nie zbliżać się do miejsca pożaru. Poseł Wojciech Król został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej z powodu podejrzeń o działania korupcyjne. Decyzję podjęto jednogłośnie po wniosku Prokuratury Europejskiej, który uznano za dobrze udokumentowany. Król odrzuca zarzuty, pierwszy twierdzi, że wniosek dotyczy innej sprawy niż afera korupcyjna w tramwajach śląskich. Prokuratura Europejska wcześniej wystąpiła o uchylenie immunitetu posła w związku z płatną protekcją przy przetargach. Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, generał Oleg Iwaszczenko, ocenił, że Rosja będzie testować czerwone linie Sojuszu Północnoatlantyckiego i zwiększać presję na wschodnią flankę. Także w przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii i państw bałtyckich. Jego zdaniem celem takich działań ma być pokazanie nieprzygotowania sojuszu do otwartego starcia i ograniczenie wsparcia wojskowego dla Kijowa. Iwaszczenko wskazał też na rosyjski pocisk manewrujący CH-101, który 30 lipca miał znaleźć się w Polsce, oraz na rozmieszczenie na Białorusi pododdziałów rosyjskiej 101. Brygady rakietowej uzbrojonych w system Oriesznik. Dodał, że Ukraina jest dziś zdolna do precyzyjnego rażenia celów wojskowo-gospodarczych w Rosji na głębokość ponad 2000 km, a to zmusza stronę rosyjską do reorganizacji logistyki i obrony powietrznej. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych mapę Stanów Zjednoczonych Ameryki obejmującą Grenlandię, Karaiby oraz terytoria od Grenlandii po Nikaragłę. Na grafice błędnie umieszczono Morze Karaibskie i nazwano Zatokę Meksykańską Zatoką Amerykańską. W ostatnich wpisach pojawiły się też inne grafiki, w tym film z użyciem sztucznej inteligencji i propozycje zmiany nazw Stanów. Wcześniej Donald Trump ogłosił też Księżyc własnością Stanów Zjednoczonych. Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce nadal nie ruszyła, choć w lipcu minister Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał jej start w ciągu kilku tygodni. Planowana rotacja brygady pancernej została wstrzymana przez sekretarza obrony PTA Hekseta, co zaskoczyło amerykański kongres. Ministerstwo Obrony Narodowej czeka na wyniki przeglądu wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie, który ma zostać przedstawiony w najbliższych miesiącach. W Pentagonie trwają wewnętrzne spory, które wpływają na decyzje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Premier Donald Tusk skrytykował polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji za pozytywne reakcje na zwycięstwo skrajnie prawicowej partii AfD w Niemczech. W nowym nagraniu podtrzymał swoją wcześniejszą ocenę, że z takiego wyniku mogą się cieszyć wyłącznie zdrajcy albo idioci. Tusk przytoczył

0: Przytoczył też wypowiedzi liderów AfD dotyczące Polski i relacji z Rosją, a partię określił jako antyeuropejską i antypolską. Maciej Berek czeka na dalszy rozwój sytuacji związanej ze swoim ślubowaniem po zaproszeniu przez prezydenta. Wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że dla każdego prawnika to zawodowy zaszczyt, a Trybunał obecnie nie pełni swoich funkcji. Zwrócił też uwagę, że w Trybunale powinny orzekać tylko prawidłowo wybrane osoby i zasugerował, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie może sprawować swojej funkcji z powodu manipulacji składami Trybunału. Berek dodał, że był radcą prawnym przez 17 lat. Zbigniew Bogucki skomentował słowa Włodzimierza Czarzastego o jego wystąpieniu w Sejmie i ocenił, że takie uwagi nie przystoją osobie pełniącej funkcję marszałka Sejmu. Bogucki powiedział też, że marszałek powinien skupić się na sprawach państwowych i procedowaniu ustaw. Wspomniał o ostatnim głosowaniu, w którym Włodzimierz Czarzasty był jedynym posłem Lewicy, który zagłosował przeciwko kandydaturze Macieja Berka. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: About to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sławomir Mentzen odwołał Bartosza Bochenczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego i zawiesił wszystkie osoby pełniące funkcje w strukturach krakowskich Konfederacji. Powodem jest to, że partia nie zarejestrowała kandydata na prezydenta Krakowa z powodu niewystarczającej liczby poprawnych podpisów. Spośród około 5000 zebranych podpisów ponad 2000 okazało się błędnych. Sprawy dotyczące krakowskich struktur trafią do sądu partyjnego, który ma ustalić indywidualną odpowiedzialność. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło zamknięcie niemieckiego konsulatu w Sankt Petersburgu do 18 września jako odpowiedź na działania Berlina. W reakcji na to Niemcy planują zamknąć rosyjski konsulat w Bonn oraz dom rosyjski w Berlinie. Rosja zamknie także oddziały niemieckiego Instytutu Goethego w trzech miastach. Minister spraw wewnętrznych Niemiec ostrzega przed dalszymi atakami hybrydowymi ze strony Rosji. Finlandia zakończyła budowę płotu o długości 200 km na granicy z Rosją, stawianego z myślą o zabezpieczeniu przed nielegalnym przekraczaniem granicy. Ogrodzenie ma 3,5 metra wysokości, drut kolczasty na górze, a powstało głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. To około 15% długości granicy, zwłaszcza w rejonach o intensywnym ruchu z Rosji. Finlandia planuje dodatkowe ogrodzenie i potrzebuje dalszych środków z Unii Europejskiej na ochronę granicy. Przemysław Kral, szef giełdy Zonda Crypto, współpracuje ze śledczymi i składa wyjaśnienia jako podejrzany. Usłyszał zarzuty oszustwa oraz udziału w oszustwie na dużą skalę. Jego zeznania dotyczą osób zaangażowanych w przestępstwa oraz nowych okoliczności związanych z dodatkowymi przestępstwami. Kral może starać się o status małego świadka koronnego, co wiąże się z łagodniejszym traktowaniem przez prokuraturę. Grenlandia zacieśnia współpracę z Unią Europejską, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła nowy pakiet inwestycyjny o wartości 200 milionów euro. Zapowiedziała też większe zaangażowanie Unii Europejskiej w Arktyce w obszarze polityki, gospodarki i bezpieczeństwa. Współpraca ma objąć edukację, infrastrukturę, rybołówstwo i cyberbezpieczeństwo. Do 2034 roku finansowanie Unii Europejskiej dla Grenlandii ma wzrosnąć do 530 milionów euro. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Chiny stały się głównym odbiorcą rosyjskiego złota, które po wybuchu wojny w Ukrainie objęto międzynarodowymi sankcjami i którego handel jest zakazany na głównych rynkach złota na świecie. W pierwszych 7 miesiącach 2026 roku do Hongkongu dostarczono 100 ton rosyjskiego złota, co jest rekordem w historii. W lipcu 2026 roku do Hongkongu sprowadzono 23,1 tony złota. A Bank Centralny Rosji sprzedał około 50 ton kruszcu, aby sfinansować rosnący deficyt budżetowy związany z wydatkami wojennymi. W 2024 roku wydobycie złota w Rosji szacuje się na około 330 ton. Janusz Korwin-Mikke skomentował wpadkę Konfederacji w Krakowie, gdzie kandydat Bartosz Bochenczak nie zebrał wymaganej liczby podpisów. Z około 5000 zebranych podpisów ponad 2000 było błędnych, przez co zgłoszenie kandydatury okazało się nieskuteczne. Korwin-Mikke nazwał to wypadkiem przy pracy i dodał, że nie chce komentować wewnętrznych spraw partii, z której został usunięty. W mediach społecznościowych zamieścił też grafikę ze śmiejącym się Ferdynandem Kiepskim. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak skrytykował oskarżenia opozycji w sprawie zonda Crypto, nazywając je bezpodstawnymi. Powiedział też, że Zbigniew Ziobro przyjął pieniądze od firmy o wątpliwym pochodzeniu i że Prawo i Sprawiedliwość nie odcina się od Ziobry. Siemoniak zasugerował również, że w związku z tą firmą mogły pojawić się powiązania z rosyjskimi służbami. Sejm wybrał w piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że poparła tę decyzję, za jej klub parlamentarny ocenił całokształt kandydatury. Odniosła się też do słów Pawła Szefernakera o połamanych kręgosłupach, odpowiadając, że czuje się zdrowa i jej kręgosłup ma się dobrze. Hennig-Kloska stwierdziła również, że prezydent Karol Nawrocki ma obowiązek odebrać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm. Donald Trump opublikował mapę Ameryki Północnej niemal w całości pokrytą amerykańską flagą z podpisem Stany Zjednoczone Ameryki. Wcześniej zamieścił m.in. grafikę z hasłem Księżyc jest nasz, wygenerowany przez sztuczną inteligencję film, na którym uderza premiera Kanady Marka Carnia kijem hokejowym. Oraz wpisy o zmianie nazwy Nowego Meksyku na Nową Amerykę. Wśród grafik pojawił się też obraz przedstawiający go jako kapitana statku kosmicznego w nowym mundurze sił powietrznych. Opisanym jako zainspirowany przez dyscyplinę i funkcjonalność mundurów z filmu Żołnierze Kosmosu. Wpisy wywołały krytyczne reakcje polityków i komentatorów, którzy publicznie kwestionowali jego kondycję i zdolność do sprawowania urzędu. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Bartosz Bochenczak z Konfederacji nie zebrał wystarczającej liczby podpisów, by wystartować na prezydenta Krakowa. W reakcji Sławomir Mentzen zawiesił Bochenczaka oraz krakowskie struktury partii. Sytuację komentowali politycy różnych ugrupowań, w tym europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz i Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Janusz Korwin-Mikke ocenił sprawę jako komiczne nieporozumienie, a Andrzej Śliwka wsparł Michała Drewnickiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. W Jakucji odroczono waloryzację wynagrodzeń pracowników sektora budżetowego, w tym nauczycieli, medyków i naukowców. A podwyżka o 5,4% została przesunięta na 1 września 2026 roku. Władze regionu wskazały na dodatkowe wydatki, w tym jednorazowe świadczenia dla żołnierzy, związane z wojną w Ukrainie. W obwodzie rostowskim anulowano procentową indeksację dla budżetówki, a w Sakwalinie wstrzymano podwyżki wynagrodzeń w służbie zdrowia na 2026 rok. Obie decyzje wiążą się z rosnącymi kosztami i deficytem budżetowym w regionach. Liczba ofiar kataklizmu w Nepalu wzrosła do 1356 osób, a 4994 osoby pozostają zaginione. Wyprawy ratunkowe uratowały 13 396 osób, a poszukiwania wciąż trwają. Prezydent Nepalu Ramchandra Paudel wezwał do narodowej jedności i pomocy dla poszkodowanych. W kraju ogłoszono Dzień Żałoby Narodowej, a straty materialne oszacowano na 2,56 miliarda dolarów. Ciało 27-letniego polskiego turysty odnaleziono w poniedziałek w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr. O zaginięciu mężczyzny słowaccy ratownicy górscy zostali powiadomieni krótko po północy z niedzieli na poniedziałek, a bliscy przekazali, że wyszedł w niedzielę rano z Łysej Polany. Samochód zaginionego znaleziono na parkingu na Łysej Polanie, a w poszukiwaniach uczestniczyli ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby, operatorzy dronów, przewodnicy z psami ratowniczymi i śmigłowiec. Ciało zostało przetransportowane na dół i przekazane policji. Dwa rosyjskie Su-35S zderzyły się nad obwodem kurskim. O zdarzeniu poinformował prowadzący kanał Fixter Bomber w Telegramie, a informację potwierdził rosyjski bloger wojskowy Jurij Kotienok. Kanał Wojewoda Bieszczad przekazał, że jeden z lotników zginął, ale tych doniesień nie udało się niezależnie zweryfikować. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie odniosło się do sprawy, a sugestie o możliwym udziale strony ukraińskiej nie zostały poparte dowodami. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Bartosz Bochenczak nie został zarejestrowany jako kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, bo po weryfikacji podpisów Miejska Komisja Wyborcza nie doliczyła się wymaganych 3000 prawidłowych podpisów. Sławomir Mencen, jeden z liderów Konfederacji i prezes partii Nowa Nadzieja, odwołał Bochenczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego. Zawiesił też wszystkie osoby pełniące funkcje w krakowskich strukturach i przekazał sprawy do sądu partyjnego. Komitet może odwołać się od decyzji komisji do komisarza wyborczego, a potem do Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Wołodymyr Zełenski ocenił po wizycie wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, że pierwszym celem Amerykanów jest wznowienie negocjacji pokojowych. Drugim ma być uczynienie na

12:32 za w najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych. 14 padły liczby 78, 22, 36, 23, 48, 17, 73, 5, 6, 25, 40, 39, 63, 65, 7, 60, 46, 43 i 12, a o 22. 64, 58, 20, 42, 43, 5, 79, 60, 31, 8, 45, 3, 40, 73, 63, 51, 10, 15, 9 i 19. O 14 wylosowano 11, 16, 24, 20, 23, 7, 12, 22, 21, 19, 1 i 13, a o 22, 11, 14, 6, 7, 20, 24, 12, 10, 23, 1, 18 i 17. W ekstrapensji padły liczby 19, 34, 3, 4, 14 oraz 4, a w ekstrapremii 29, 31, 26, 11, 5 oraz 1. Nad obwodem kurskim zderzyły się dwa rosyjskie myśliwce wielozadaniowe Su-35S. Ukraińskie media, powołując się na rosyjskie kanały na Telegramie związane z wojskiem, podają, że wypadek miał się wydarzyć podczas lotu nad tym regionem graniczącym z Ukrainą. Jeden z kanałów przekazał, że trwa ustalanie przyczyn incydentu, a inny podał, że zginął pilot jednej z maszyn. Su-35S to rosyjski myśliwiec wielozadaniowy czwartej generacji, wykorzystywany w działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie. Wizyta papieża Leona XIV we Francji będzie kosztować 27 milionów euro. Ta kwota obejmuje przyjęcie uczestników, logistykę i przystosowanie obiektów w Paryżu, Lourdes i Met. Konferencja Episkopatu Francji podała, że ponad 700 tysięcy osób zarejestrowało się na wydarzenia zaplanowane podczas wizyty, a wysokie koszty wynikają też z konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa. Szef MSW Francji Laurent Nunes zapowiedział wyjątkowe środki ochrony i mobilizację 15 tysięcy funkcjonariuszy. Kościół zebrał dotąd prawie 5 milionów 500 tysięcy euro. Podczas wizyty spodziewane są duże zgromadzenia wiernych, między innymi około 500 000 osób w Paryżu i około 150 tysięcy w Lourdes. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Kraków-Bieżanów a węzłem Kraków-Wieliczka doszło do zderzenia 3 pojazdów. Do 18 w województwie podlaskim na S61 między Stawiskami a Szczuczynem obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Równolegle do 18 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Dębica Wschód a węzłem Sędziszów Małopolski trwają prace przy zamiataniu nawierzchni. Do 19 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec przy granicy ze Zgorzelcem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po pożarze busa. Do jutra do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwa remont elementów obiektu mostowego. Dodatkowo do 19 w tym samym miejscu prowadzone jest oczyszczanie urządzeń odwadniających. Do jutra do 15 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Człuchowem a Bydgoszczą odcinek obodowo Mąkowarsko jest nieprzejezdne dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Wyznaczono objazd w kierunku Bydgoszczy trasą przez Sępólno-Krajeńskie i Tuchole. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Stany Zjednoczone dążą do wznowienia rozmów pokojowych z Rosją, by uniknąć eskalacji konfliktu zimą. Wołodymyr Zełenski powiedział też, że Rosjanie są gotowi do rozmów, ale ma wątpliwości co do ich szczerości. Wskazał również, że Władimir Putin potrzebuje Donalda Trumpa, co może wpływać na jego decyzje. W kontekście zimowego pakietu pomocy omawiane są dostawy rakiet i gazu ziemnego dla Ukrainy, a amerykańskie działania mają przyspieszyć zakończenie konfliktu. Sławomir Mentzen odwołał Bartosza Bochenczaka z funkcji prezesa Krakowskiego Okręgu Konfederacji i zawiesił osoby pełniące funkcje w lokalnych strukturach, kierując sprawę do sądu partyjnego. Powodem była niedostateczna liczba ważnych podpisów pod kandydaturą Bochenczaka na prezydenta Krakowa, bo spośród około 5000 zebranych podpisów ponad 2000 okazało się błędnych. Sam Bochenczak napisał, że zawalił, a podpisy mają być jutro ponownie liczone. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 września, a do czasu wyboru następcy obowiązki prezydenta wykonuje Stanisław Kracik. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał do bojkotu Bombardiera i napisał na platformie Truth Social, że koniec ze sprzedawaniem Bombardierów w Stanach Zjednoczonych. Zarzucił kanadyjskiemu producentowi, że korzysta z amerykańskich nabywców, firm, lotnisk i usług, a jednocześnie Kanada blokuje dostęp amerykańskim bankom i innym firmom. Trump ponownie uderzył też w Kanadę w sprawie producenta prywatnych odrzutowców Gulfstream i wezwał Amerykanów do kupowania amerykańskich produktów. Jego wpis pojawił się w dniu wejścia w życie kanadyjskich ceł odwetowych w wysokości 50%, a Bombardier z siedzibą w Montrealu jest czwartym największym producentem samolotów na świecie. Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty w sprawie Zonda Crypto. W tym udziału w zorganizowanej grupie mającej popełniać oszustwa komputerowe i wyrządzić użytkownikom giełdy kryptowalutowej szkodę na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych. Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalut. Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt na 3 miesiące, a sąd w poniedziałek wieczorem zdecydował o jego zastosowaniu. Roman Rzet nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, a za zarzucane czyny grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, przy zastosowaniu artykułu 294 kodeksu karnego nawet 10 lat więzienia. Andrzej Domański ocenił, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna skoncentrować się na swoich zadaniach ustawowych, komentując jej wypowiedź o darmowych posiłkach w szkołach. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej powiedziała wcześniej, że nie wszystkim dzieciom w szkole trzeba dawać darmowy posiłek, tylko tym, którego potrzebują. Domański odniósł się też do forum G20 w Aschewille w Karolinie Północnej, gdzie obecność rosyjskiego ministra finansów Antona Siłłanowa wywołała krytykę europejskich delegatów. Podkreślił, że Rosja jest brutalnym agresorem i że trzeba wywierać rosnącą presję gospodarczą oraz walczyć z próbami omijania sankcji. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

mówi. W poniedziałek podobna manifestacja odbyła się też w Poddamie, gdzie zebrało się kilkaset osób. W niedzielę AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8% głosów i będzie dążyła do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych innych partii. W poniedziałek wybuchł pożar złomowiska przy ulicy Wiejskiej w Chorzowie, a ogień objął też halę magazynową z częściami do aut. Z ogniem walczy 23 zastępy straży pożarnej, a około 16:30 udało się opanować pożar wraków samochodów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części mieszkańców województwa śląskiego w Chorzowie, Bytomiu, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach, wzywając do zamknięcia okien i drzwi oraz pozostania w domu. Miasto poinformowało, że badania nie wykazały podwyższonego stężenia substancji toksycznych, ale odnotowano przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że kanadyjski producent samolotów Bombardier nie będzie miał prawa do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, dopóki nie uruchomi produkcji w Stanach Zjednoczonych. Napisał też, że jeśli firmy chcą korzystać z amerykańskiego rynku, muszą produkować w Stanach Zjednoczonych. To kolejny etap sporu handlowego między Waszyngtonem a Ottawą. Bombardier ma już oddział z fabryką w stanie Kansas, a 1 września poinformował o przejęciu kanadyjskiego zakładu produkcyjnego od Mitsubishi Heavy Industries, w którym powstają skrzydła do odrzutowców biznesowych z serii Global 5500 i 6500. Wołodymyr Zełenski przekazał portalowi Axios, że amerykańscy negocjatorzy chcą wznowić rozmowy pokojowe i uniknąć eskalacji walk w trakcie zimy. Wśród rozważanych pomysłów są działania dotyczące energii, zboża, prądu, ropy i gazu, a także wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne. Prezydent Ukrainy ocenił, że wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve Witkow i Jared Kushner po pierwszej wizycie w Kijowie mówili o gotowości Rosji do wznowienia rozmów. Zełenski dodał, że omawiał z przedstawicielami Białego Domu także zimowy pakiet wsparcia, w tym dostawy rakiet i gazu ziemnego. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański powiedział, że projekt budżetu na 2027 rok nie uwzględnia środków na finansowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego, bo nie odbyło się zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego z planem wydatków. Dodał, że ścieżka legislacyjna budżetu nie jest zamknięta, a pod koniec września Rada Ministrów ma wrócić do tej sprawy, po czym projekt trafi do parlamentu. W sprawie regulacji rynku kryptowalut ocenił, że prawica nie chce, by ten rynek był uregulowany i stwierdził, że obecnie rynek kryptoaktywów w Polsce zamiera, a część biznesu przeniosła się do innych państw. Odnosząc się do propozycji prezydenta o zerowym PIT dla rodzin z dwojgiem lub więcej dzieci, uznał ją za kosztowną i powiedział, że skorzystaliby z niej najbogatsi. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę. You are listening to hits of three generations on